dobranoc. Już dziś więcej nie będzie bawić. Niech snu anioł modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy. Dobranoc, niech się serce pokojem zasili. Dobranoc, z każdej ze mną przemówionej chwili niech zostanie dźwięk jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu, a gdy myśl zamroczy, niech się mój obraz sennym szerenicą przymili. Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie.